Zajmę za noż. Zajmę za noż on subedu, maksad manumis. A je pulsi be čes mi benu, lešo mam arbutis. A zmi carin vidice je cara, tebe dur carin nukce. Je džoj i dur.